bogi afunye gore esoka mu mujozi gwa Uganda Cranes gore mbadde mugira bange nyangu ne gore badde nzibo kubanga mubadde mu cook pressinga okumanya pressingo ko kukoya so James Sengirja in ali energetic sa ku pressinga na kugoba na kugoba na kugoba paka wako kusuza so yemwana municipal gereja so tusubira ndi golo zinyingi zichajja wa bogi then go number 2 ebadde musambi bwa tank nengo musambi asinzo kuberanga basho abadde musambi sisako otani jako ze bibo jako ze actually atani ze na jako babiri na kuvuga kumanya mugezi sisako wonga bulina baba